Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stoją tam jakieś światy taki może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć mam tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Uvidím poty k Gladysovi, poty k Gladysovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potík, svobodným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanem koryčom, tichičko, bezšumno, prostičko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmirjanych dorych.

dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

Zapraszam na nowy odcinek programu Szczyro Donoszło, w jakim jak wse poczuję TLM oryginalne raporty, jak tym razem zaunyle żyteli lemkołyny? Posłuchajcie. Do starostwa w Goroleciach. Głady sił dnia 28 lipca 1923 roku. Andryha i Onufryha, oba z gminy Babyn, powiat Kosił na Huculszczyni, budują z 8 pomocnikami cerkoł w gminie Kryła, powiat Gorleci, a nie mogą wykazać się nijakima upoważnieniami do prowadzenia budowy. Powyższym doślidył podpisany dnia 28 lipca 1923 roku. Naprowadzony podale, że industrialną kartę mają w chyży, a o koniec wnesli pismo. Podpisano posterunkowi.

Dosta rostła w Gorliciach, w Gładyszy 29 lipca 1923 roku. Osywka, gwiazda skrywuj. Nakazał dwóm cyganom skrywuj stiaty dwa smereky na 10 metrów długie i sim calił gruby w swoim lisi medze banycią akryłą. Ale nie mógł na to pozwolenia w starostwie.

podpisany je w czas patrolu dnia 28 lipca 1923 roku. Prydybał pierwszego cygana w Lisi, prystia tych smerykach razem z drugim cyganom.

Smith. Dnia 2 sierpnia 1923 roku rano robotnik tartaków gminiłuch w seli przybliżno 50 strymali się od roboty, żadajuczo od właścicieli, żeby im zapłaczeno za robotu za ostatnich 14 dni, której to należności firma im nie wypłatyła dnia 1 sierpnia tego roku. Dyrektor polszego tartaku pojechał od raz do Gorlic po grosze potrzebne do zapłaczenia robotnikom. Dramaturgia strajku przeszła spokojnie. Robotnicy po wypowiedzeniu, że skorsze nie zaczną roboty, aż nie dostaną do groszy za przepracowanych 14 dni, rozeszli się spokojnie. Wspomniany protest nie jest potrzebny, bo robotnicy po otrzymaniu należnej im zapłaty przystąpili nazad do roboty. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. Dnia 6 sierpnia 1923 roku podpisany. Doznał się w konfidencjonalnej drodze, że Andrzej te w Smrekiwcy ma tajną bimbronią. Za to podpisany pisze do Andrzeja T. w prysutności posterunkowego koczury i urzędnika gminy Tymka W. z Smrekiwcia i wozwał Andrzeja T., żeby dobrowilni wydał bimbronią, którą ma. Tot od razu wydaty jej nie chciał. Kolej jednak zachorożeną mu rewizją chyży wydał ją. Przy przeprowadzeniu rewizji chyży za alkoholowymi wyrobami przypuszczalni produkowanymi w tejże bimbrowni nieczynnej teno. Wspomnianą bimbrowniu, jaka składa się z mosiażnego kotła, jednej midianej rurki, jednej cynkowej rurki i blaszanego wydra, oddano naczelnikowi gminy Konstantomu Dudi. Smrekiwcy. Do perechowania aż do dalszego zarządzenia starostwa.

Andrej te podał na swoje usprawiedliwienia, że Bimbrowniu to tu 2 roky temu przywiózł z Ameryki, za którą zapłatił 12 dolarów. Ale kole doznał się, że w Polsce palunkę produkuaty niewilno. Zastosował się do tego i ani nie podumał o fabrykowaniu. Pisano posterunkowej. Potwierdzenia. Stwierdzam, że dzisiejszego dnia otrzymał ją w przechowania tajnu Bimbrowniu skonfiskowano Andrzejowi T. przez posterunek Dyżawnej Policji w Kładyszowie. Smerekowiec dnia 6 sierpnia 1923 roku. Podpisano Wit Konstanty Duda.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Obzeracz Przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no, Weloch regioniu. No i znate, że w toti te peryszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachody się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chraneci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachody się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzą się tereny czterech gmin, Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylit joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu Warty,

planetarium. No i jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus velika, gatunok, który w velikych stadach, w velikych grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunok, pit gatunok husy velikoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad ustia warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze, de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje? Czy to jest tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiem już dasz to pro ptachy, pro hus, który jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkie grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w tym parku i bilsze pro to tu temu powiem po krótkiej przerwie.

nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Vernulis me po muzyczni perervitirvat program obzeracz przyrody i chneska wandrujemy po nacjonalnym parku Ustjavart. No i kole posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należyt. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzić się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszyst parku to sód łuky, to sód pastwyska, to sód rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalnej, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to tiż czołowik. No i właśnie zmiany, które zrobił czołowik, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były tiż no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst tej powierzchni to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkości ukosty ptachiu, gatunki ptachiu i to właśnie one sód w Nacjonalnym Parku Ustjavarty najważniejszy, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali tot park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla wieloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i za tym, jak lubi te ptachy z te takimi amatorami, ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

słuchacie obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednych milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili presto tu dolinę płynę między innymi warta. Możemy to dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach bardzo lekko możemy dostrzeżyty się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tyż donelem ptachy, ale i tyż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty znajduje się w takiej pradolini z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był całkiem inny. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się tot Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej, jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechaty i pochodyty po przyrodniczy steżci ptasim szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenie uchnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżci, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dołucha. Maje 2 km dołuchosty, trzeba wernuty tą samą dorochą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z dorocho skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki ptasim szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywać się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną dorochą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy dorochu z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubuskoho województwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneskaż, to małem dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Dobry wieczór, witam w piatnicu na słuchowisku, a przed nami ósma czas noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam. A w chyży jego stebyły, zwidał. Nikto się nie ozywał. Pak wystąpił wid. Jaki by tam i hosen był z toho? Chyża chyżom. Aż to na to gromada? Obernął się ku ludziom wid. Do chyży jego pity by hosen? Jaki już tam et, szto taki za hosen? Ozwali się hołosy. Zabahat się wam znaty, gwarył paroch. Cy win żyje, to udy itte, popozerajte hen. Tu trafiła kosa na kamin, do chyży chmercia nychto się nie ponachlał. I gromada pomaleńkę zaczęła się męszaty, jeden za drugim w zatchus odchodyły i na ostatok na podwircy stojał już lembit z chrobarią i juhasą. Przy świetli misiacia czudnie odbywali się ich postaci. Chrobar, jak wytjaś, założył ruky za czeres i kołysał sobą na poskrypujuczych kierpciach podobnych do dwóch czołniów, na których hucuł płynę w życiu pretsia, nie zważajuczy ny na burju, ny na skala, ny na płytynu. Czoban zaczął tratyty wirów samoho sebe, a wit nawertał hołowu na boky, hejby chtił wysmotryty swoju oporu, hromadu. Na ostatok splunął, rozkroczył się i dwychnął ruku z rozczeperenyma palcmy. Jaki, że z tebe czoban? Zwernął się strocho wid do juhasa. Szto z tebe za czoban? Na hańbu jest wyris hucułam, ci u chromadu zdichnyczyła tu nycz. Hrip jak prystało zakopanej, kes na nim to sam świżej z berezowych kolykił. A ty, cyne babom ostał i na pecusia, wylichujuczy w horcy, czyru krecula dizrył. W horcy czyru? Bezidował hejby do sebe juhas, poterajuczy czeło. Tak chwaryte. A jak inakrze powisty? Ha! Zaklinczył owczar. Na to wyjął uriad, żeby prawdu chwaryty, a czy już nie inakrze było lem tak? Ostało na tym, że owczarjowy lem prywydził się dańko, że pak w korczmaria pry porcyjci palunky sam, jak na dołony prekonać się o tym, i si troi pochodzeny znykle z podwirce klebanii. Było już pizno. Tajmy, rozstawszy się z akcentyją, polichale spaty. Kirył stał pry wykni i wzerał się w nebesa. Jawlał się winna czas rozdumujuczym astronomom, lem dopłodił joho do śliżyń, nemoż było się dobraty i mimo wilni tysnuło się z dohadowania, że joho w chmarach brodiacza hołowa barże chladat w swoich rozmyśliniach kińcia synio i daleczyny neba, jak zatrymuje się na zwizdach. Wywikni czorniła joho stać, do urzezny nohy, ruky zasia założeny, do uchy i kark i profil z fryzurą po josyflańsk zaczesaną. Wydiło się na neho z przyczyny astronomicznych zainteresowań, wszystko zemskie nie czynyło niejako chowlejania. Ileja przystupił do mnie. Powicz, to z tobą? Wpynał się. Nie poznaju cię. Boju się o twoje zdrowie. Wychladasz ciłkom

Rychło odnia to bezhranyczni, jasne wyczynia świta. I ja wzrił sebe, inczym uż w odnoszeniu do tohorze świta. Ja hejby wselił się w inczu krainu, w jakie su syja juczu krainu. Mene styskało poczucia, jakohom iszcze ne zaznał. Peretrze nykolijem ne popadał w taki obezwładniajuczy stan, ny w młodosty moi, ny w murzeskim życiu, a uszny jak nit w czas buszowania po Karpatach. Za jedno śmiło jaro kraczał jem w buduczni z idewydił jem przyczyny, z jakoj mich by pomraczyty się tot jasnej spoki. Ja jeszcze hladał borby, pereszkit, protyunosty i z iskajuczym mia zadowolinią proderał się preznych. Życia bez pereszkit prychnobluje. I ja, wydiwszy za sobą pobidżenu protyunist, dyhinczył za druhom na ślipo, bez zastanowy, hejby to było nasuszczną wymochą mojego życia. A tołdy pierwszy raz zajali się womi nowy poczucia. Pitkoszujuczy, bezstarostliwist młodosty. Owładiła mną tucha, jaka rodyć się w nas, koli tremtyme za samą myśl wtraty da czoho dorohoho, nie dosiahnuwszy iszczy jego werszyny. Nie znam, co było to predczucia, ale życia przedstawiło się mi tołdy zakraszene mracznyma barwamy. Bo wsiakim razi lubą moja nie była tym jasnym, oszczęśliwlajuczym poczuciom. Chciłem się oslebodyty od toho stanu, chciłem pryty gu dawnosty, ale tot bezstarostliwy duch, tot ohen młodosty, jaki mi drużył do danego czasu, nie chciał się już wernuty. Na dneska to już wszystko. Na następny odtynok zapraszam bar serdecznie w poniedziałek o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję za uwagę. Ostańcie zdrowi. Czytała Monika Tylawska.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie, i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem.